0: prizon mutit, al kad na dalina muti jaja kaj špatije, to je prava fešta od jaj, ajme!
1: Kad na dalina muti jaja, zamuti pamet svima i svakim danom sve